0: Check it out.
1: Yo, that big, yo, radio.
2: Jinji panja, jinji panja, pacara koripa, jako malam malam di tahu tahu tul tul la curo yontot. Jinji panja, pacara koripa, jako malam malam di tahu tahu tul tul la curo yontot.